0: zu ihm. Wat min gamskawili?
1: Gamskawili, gamskawili, say say say vol gamskawili wams. Gamskawili, gamskawili, say say say vol gamskawili wams.
2: Super lekker.